mutenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinati konye chenkha kurya zviwisi peno zvakuleka kuibva.

0: paru nare mangwanani
1: vamuka sakadini wo amshamarat
0: tamuka ndiani ari paru nare uyu
1: ata muri kubhuya na sliti zvau chaita penisera kune luka akati
0: kwakati zikuno para here
1: kakati zikuno pona ushoni kariwo ko muri yaro
0: kunoko zviri kufamba serwa ivi
1: ya
0: tepete zikupera kwesondo
1: kupera kwa viki nyamasi ndiri pano pamuzi nangwana ndiri pano zve ndosoti ngomusoto ndomboenda kumbofungura ngusvitema kugeresha
0: aha
1: ngomupindire wondisaita mukupera kwa viki
0: mokwadzisa anhu ashanu
1: ya zvokutanga ndimwi muri pamhepo yomazwi naateke niko mai yangu Elisa Mare, mudzimai wangu Anastasia Francisco, noana angu wese kuda kuwaverenga pashano mabuya zvingazodarika zvi nohama dzangu dzese ngadzipinde fifth semana tingati inicio da semana yakanaka toti fifth semana
0: ndatenda mowani mangwanani yakanaka
1: tabonga tabonga pamberi rino mabasa tiri kumupurutana
0: tatenda

0: parunhare mangwanani?
1: Dangwase mazvitori.
0: Tamuka ndiani ari parunhare uyu?
1: Armando Muzengenjwa.
0: Varmando Muzengenjwa muripi?
1: Ndiri muda serasau.
0: Muda serasau kunofara here?
1: Ndakuri nane mazvitori akawa, pedo kondochimwe kondoi.
0: Ndofunga kuti zviri nani?
1: Nada tinotenda Mwari.
0: Tepetizwe kupera kwesondo.
1: Kupera kwesondo yamasi uno uyu mberi kumbokwatira kwatira zvinofanira zvauri kupera pamusoro. Antau mangwana nembogara zvende ndokwatira kwatira zvinofanira. Zvemingo kumamedzora nebezi magereza.
0: Mokwadzisa anhu ashanu.
1: Ndinotangu wokutanga ndimwe kumadzito ikambani. Nasiripi zvau chakatenesera. Takatize no. Nagesi kamusire no. Vamubare vanasvika rikamba mazhandi akamushamba akadondi. Antau nagwenda chamuzona nashanye iya nadimba kumiwa. Nariisha kuti kunjaya wati vese naruka mashati pahamamba vese ngavatambi.
0: Natenda mwani mangwanani akanaka.
1: Kabota bonga.
0: Natenda.

ngova munyumba jakwana gumi zvosukuno no gumi romusesi wana musesi wachiri kukwana kuita mutatu ndejo vindi dwa zvare zvino 3 zeminutu tazwa kuimba ka Alberto Joseph Kampuzi namombo ngano zina wanga uje kuitira kuha udya kuvanga udya kuva numbavo no simba wenga mumbo wakumbirwa ndi itu sakra mento kupira kumamanga kashamba akati ndinje kwanga no raji msambiki muna msofala ino tenda shukuti izea kukuti munje kwanga no raji msambiki galani mulipo itisu tilipovo zule kwa mumbo konoza umwesho mumbo pandemi iyo statu ya mabasa ngondi meshinja u